0: odapro internetos, polokes, hudljante, gondoline opaloda, u palis kerahas, buti, u akana, koda hin prestran, ne, romski slovnik, botka online.
1: Solomija Karoli je kromnijanda Norvego, kaj si aktivistka, taj viskiritorka, kaj mu klas kevni. Vojpenel så är romnakle ando Norvego.
2: Och i 2014 så kom jag ut med min andra bok, Norske sigøynebarn, etnisk rensning och barnerov. Vi upplevde att barnevernet i samarbete med politiet gick in på skolorna och tog ut barnen våra. De gick in på födeklinikerna och tog nyfödda barn.
1: Kada bir intesnena da disotno Radio Romano ta me kondavtu me klasho jes anda studio anda Radio Romano sim o Adam Parno Shope. Pebare internazionale konferencia ande Europa Rakelpe Butivar Romen kanasi pushimata per romane bucha. Somai but konferenci se akanak kai inkrelpe ek romani translatia te birin somai but rom ta ven ta ta charen e ship. Kana vorbi pepe kavršiba, ta je manuš, e političara, ta je bučara, kusa romane pošimata, ta čaren e romen, kana je rom vorbin romanes. Je krom, kaj si tumačo pekadal konferanci si Osamir Mile.
3: Me bušava Osamir Mile, sinom jurista, aj sinom virin šibjar, nuko konferenca, rin šibjarav, katar gađika ne šibjak, romani šib.
4: Sar se odovate, keres translacija ki romani šib, vaj kaj kaver šib, pek bari konferencija.
3: Šajte vel je bari kani pe, šajte kresot bari kano, te penes dik me džav ko Strasburg, jako Bruksel, a i krav translacija, kana va keren pe para bare subjektura, politikake, manušikane haka jenge. Si čači. Mange maj buci importanto, sar importanto ande i funkcija sosila. So se kanadikes, ke si manuša, sa ven naštite avenan kada konference, so se nađanen anglikane, aj tu sanu ko va manuš, so handeslen le averenca, sanu ko maškar, a kava tatjarel mojilo, maj but, sar, te penav, dik so buti kerame. Me kerava kaj butika je krom, kaj avel, katar je gav, kaj džanel i gađigiti čib, pe temeski ta romani čib, šajte lel kotora kada konference, naj teknika ni problema.
4: Sarmedi kav se odava je važno, je importantno buči. Šajte vakeras medijatoro maškare romaničip hem javeračiba. Ama sar se odava te kana beše sande kodi ti knicoba, te šunes je kšip, te bolda ves se pe romaničip. Vaj kata romaničip, kaj gađi kanišip, aj si but dialektura. Tu muši ne se morate haljove but dialektura.
3: Va, morate haljova but dialektura. A kate si jek punkto kaj si cera dukavnu, so se o averači bia najdiferento. Šajte les, v Sarsavi gađikani čib, a andi historija kala čibjaki, švedsko, finsko, albanski, srpski, sa kala čibja, sa skidi me, vare save manušenar, sa la čarde, vare save manušenar, kaj te avel jek, so se dialekte si pes, ande sa je čibja, pebi baht, anda mari, čib, ande romani čib, najpolitikani autoriteta, najpolitikani institucija, kaj te kjerel, aki ja buti te kidel sakala dialekte, aj i bibaht isi, ka sarkon rom, va kjerel romane, a ni džanel o barvali pe sa amare čibjak, naj anda ni jek dialekto, isi ando kidi pe sa je dialektengo. Ka na kide sa je dialektura, anda jek, jek duma kaj tu čordan katar ogađe, aj me čordom katar mure gađe, a maškarlene na jek, jek si tiroga džo, jek aver si moroga džo, kana kidas so ačilo ki čibi romani kaj si amari ketani, me pšajte te lav tutar sar pral kaj vakeres jek aver dialekta, aj te kidas sa, a kaj ja sas i decizija so sas lidi koje njavar dešto berš, ko štarto kongreso i rusko, ando ko va vakti, a vdive pebi baht maj naj, ga sa vi zoralija kaj organizacija, bo uladile, no, a kaj ja sas i ideja, e romane čibjaki te avel kidi me, na standardizuj me, te avel pahoj kad ja taj našti aver, no te kida sa obarvali pe amare čibjako. Pe bi bah džijaka na nareslam.
4: Samir, Vakermange, tu kana bešes, aj vakeren e roma, aj si bud diferentne dialektura. Savo si tuke, maj paro dialekto romanote ambol despe gađikanišip?